była tam. Cholo, wiem o tym. Oba buksy katy wejdź, a zil. Mem se kocza wejdź, rygi wejdź. Rasta wejdź. No, prospekt let, bądź inna liwy, ja siadę, city representa.